noćnom braku plakala. Zamalo mi srce nije puklo, brzo i jako, jako je tuklo.